0: Pues el mismo, ¿verdad? El mismo empaque, pero ¿dónde se hace esto? Va se perdía el libro en Hispania en 15 veku. Se perdió Hispania, ¿no? Hebrisco značí Hispania, los se perdió.
1: Los se perdió.
0: No, no, no, tak už oni nastavili Francisku, Italiju, Maroko.
1: Opa i Osmansko carstvo, ne? U Osmanskoj carevini Seferdi su bili prihvaćeni rašireni krugu. Čuvene rečenice sultana Bajazita II. Oni koji su ih prognali gube, ja dobijam i tako.